Abraham ni onyankopon nante nokrem bra urade fra ne kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem